son of Dixon inside the boiler room.

May there be peace.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Wacław Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pękały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów, i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja, no co tam Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął, a matka co tak za robaka przebrana? A bo widzisz Józiu... Objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę Francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem. A póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające było to, dlaczego nikt go nie podejrzewał. Z pozoru był idealnym, pokojowo nastawionym mężem i pracował jako piekarz. W sumie Hansen porwał aż 17 kobiet, które zawsze najpierw zabierał do swojej piwnicy, gdzie je wiązał, torturował i gwałcił. Następnie wywoził na pustynię, gdzie polował na nie z karabinem i nożem, a w końcu brutalnie zabijał. Jednak jego ostatniej ofierze udało się uciec. Dzięki jej zeznaniom policji udało się złapać Roberta. W 1983 roku został skazany na 460 lat więzienia, aż do śmierci w 2014 roku.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same trupięgi.

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania z archiwum 4AD. Dziś mam przyjemność zaprezentować płytę grupy The Pixies, płyta z roku 1988 i nazywa się Surfer Rosa. To moja ulubiona płyta. Ja bym chciał słyszeć takie bębny wszędzie, generalnie jak są na tej płycie, no ale nie dziwota. Producentem tej płyty był Steve Albini, świętej pamięci Steve Albini. Umarł w zeszłym roku. Chyba. Płyta powstała, została wydana w marcu w 1988 roku. Oczywiście wydawnictwo 4AD na spółkę z Rough Trade. To drugi studyjny album grupy Pixies, wydany przez niezależną wytwórnię. Płyta zawiera wiele cech wczesnych dokonań grupy, takie jak hiszpańskie teksty piosenek i odwołania do Puerto Rico. Płyta została wydana po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii przez 4AD, w Stanach przez Rough Trade Records, jednak płyta nie dostała się na listę przebojów w Anglii ani w USA. Gigantic, tak się to chyba mówi, Gigantic, był jedynym singlem z płyty, który się osiągnął 93. miejsce na liście przebojów singli Wielkiej Brytanii. Pomimo tego płyta została wydana ponownie w 1992 roku przez Elektra Records, a w 2005 osiągnęła status złotej płyty. Surfer Rosa jest często wymieniana jako ulubiona płyta krytyków muzycznych i wymieniana jako jedna z ważniejszych płyt w historii muzyki rockowej na różnych profesjonalnych listach, takich jak Rolling Stone. Była inspiracją dla takich muzyków jak Billy Corgan ze Smashing Pumpkins, PJ Harvey i Kurta Cobaina. Cobain często podkreślał, że Surfer Rosa miała wielki wpływ na powstanie Nevermind, przez co w 1993 roku zatrudnił Steve'a Albiniego, aby osiągnąć podobne brzmienie na In Utero. I to słychać. W roku 2003 album został sklasyfikowany na 315 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to teraz pora na to, ażeby zerknąć, jakie utwory przed nami. Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind, Cactus, Tony's Team, Oh My Golly, Vamos, I'm Amazed i na koniec Brick Is Red. Dla ścisłości płyta została nagrana w składzie Francis Black, wokal, gitara, Kim Deal, bas, chórki, Joey Santiago, gitara, David Lovering, perkusja, Steve Albini, produkcja, inżynieria dźwięku. No i tyle. Nie pozostaje nic innego jak posłuchać. The Pixies, Surfer Rosa, rok 1988.

najlepszy. No. Oprócz tego, że mi rozłączyło słuchawkę w połowie i gdzieś zasiadło.

ducha zdycha powoli. Coraz cieplej, coraz gorącej, mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz gorącej, odpowiedzi przed pytaniami. Gwóźdź wbity w sam środek krtani, gwóźdź wbity w sam środek krtani.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny Super Mario Radio Odzew w tym jakże ważnym dniu, jakże ważne święto. Dziś celebrujemy, a w zasadzie kończymy tę celebrację, bo pora już dość późna. Jest Dzień Dziecka, więc zapewne zgodnie ze starą tradycją dziś dzieci nie muszą brać kąpieli i z pewnością dzieci młodsze już poszły spać. Zatem dobranocka dla dzieci starszych. To, co słyszeliśmy przed chwilą, ten długi kawałek pod tytułem Underground i w wykonaniu grupy Gentlemen z roku 2014, to zapowiedź tego, co będziemy słuchać dziś. Podobne klimaty będą się pojawiać po kolei. Z Londynu wycieczka do Belgii, rok 2018, zespół The Mutants i Falafel Troopers. Zapraszam.

To był The Mutant z Belgii, a teraz zespół Bados Band. Jak niemalże co tydzień, tym razem Nowojorczycy zagrają nam piosenkę Black Venom. Przed tygodniem grali King Cobra. 2010 rok, The Bados Band i Black Venom. Zapraszam.

Ponownie Stany Zjednoczone, tym razem Portland i zespół Antiballas z piosenką Battle of the Spaces, rok 2001, czyli zbieraninka gości ze Stanów, którzy łącząc siły robią ten amerykański afrobeat.

Dalej, Stany Zjednoczone, tym razem zespół The Lions z piosenką Django Stratton Rock 2008, zespół z Los Angeles. Gramy.

Mała przerwa w Afrobicie. Teraz będzie zespół Motrik, również z Portland, z piosenką King of Tonga, rok 2018 i coś zupełnie niepodobnego do tego, co słuchaliśmy dotychczas.

Ponownie posłuchamy zespołu z Brazylii. Na Ciao Zumbi piosenka Defeito Perfeito 2014 rok. Granie, nie wiem czy podobne do czegoś, w zasadzie to po prostu na Ciao Zumbi.

I wracamy do Nowego Jorku, zespół Afrodita z piosenką Africa My Dear z roku bieżącego, z takiej składanki, bo na ich regularnych płytach tej piosenki nie ma. Wydawałoby się, że są z Grecji, ale nie, są właśnie z Nowego Jorku i wracamy do piszczałek i rytmów nieco afrykańskich. Zapraszam Państwa.

A rzeczona przed chwilą Grecja. Grecja pojawi się właśnie teraz. Grecja w postaci zespołu Time Warp. Z roku 2009 piosenka Break Up to the Sunshine. Tak Grecy grają muzykę niegrecką.

Tak to właśnie leciało. A teraz Kansas i krautrock w wykonaniu zespołu Rye City. Piosenka nosi tytuł po prostu Take Me. Rok bieżący, 2026. I to będzie taki ładny, śpiewany krautrock. Posłuchajcie.

Jeszcze raz Grecja. Mili słuchacze, drogie dzieci, tym razem Mr. T, ale nie ten z drużyny A, z amerykańskiego serialu, który pewnie jest znakomicie kojarzony, choćby ze względu na właśnie Mistera T, czarnego pana obwieszonego złotem z mikroirokezem. Mr. T, 2021 rok, Amerykana i Grecja w zupełnie innym wydaniu.

Na sam koniec powtórzę się, jak co tydzień dobiegliśmy niemalże do końca, przed nami jedna piosenka. Jedna piosenka połączonych sił Adriana Quesady, oczywiście z Austin, w Teksasie, bo tak to zwykle mówią w telewizorze. Stany Zjednoczone, Austin w Teksasie. I KB Shakedown z Nowego Jorku z piosenką Spirits, rok 2022. Troszkę dubu, a jak troszkę dubu, to i odrobina regału. Bardzo to jest sympatyczne, bardzo dobre na dzisiejszą noc, na dzisiejszą dobranoc. Zatem żegnam się z Państwem i tradycyjnie życzę dobrego wieczoru, nocy i przyszłego tygodnia oraz reszty życia. Super Mario Forte, zapraszam za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Długi narcysta na długi weekend. Jest 16:30.

Nic tak nie rozrywa ze snu takiego błogiego jak niezła nuta gitarowa, a tychże nut będzie znacząco więcej dzisiaj, o czym na pewno będziecie mogli się, że tak powiem, przekonać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No cóż, czerwcówka czerwcówką, ale wiele się dzieje, wiele ciekawych rzeczy do obskoczenia mamy, więc nie przedłużając, chciałbym teraz zaprezentować wam album pewnej osóbki, którą kiedyś, no że tak powiem, bardzo tak pokochałem, że gdzieś w 2022 roku jej album debiutancki As The Moon Rest znalazł się oczywiście w mojej topce najlepszych albumów roku, a teraz wraca ze Solitize, A.A. Williams. Jej oczywiście no, twórczość taka mocno shoegaze'owo rokująco metalowa tak bardzo wprawia w błogi nastrój, że jednocześnie no, w pewnym sensie te kobiece ideały metalu też się gdzieś głębią i naprawdę one są dosyć intrygujące, jak i też bardzo pełne kwiecistych wyobrażeń. W związku z tym, że akurat nie mam tylko jeden fragment z tejże nowej płyty, to jednak chciałbym wam ją zaprezentować, bo no, w całej okazałości długie utwory to jest jej działka, a sam singiel z tejże płyty Solitize, Hold It Together, jest tego żywym przykładem.

0: Do ostatniej minuty nas tak wodzi pięknie sama A.A. Williams i jej nowy album Solid Eyes jest warty do odsłuchania w całości na Bandcampie, bo dlatego, że no tych kobiecych głosów, jeśli chodzi o metal taki porządny, oprócz Chelsea Wolf czy też Emmy Ruth Randall, jest zdecydowanie chyba, no moim zdaniem, za mało, żeby określić, że rzeczywiście one rządzą tym światem, i wydaje mi się, że nawet ta warstwa liryczna też potrafi często w takiej prostej budowie przekazać coś więcej niż tylko takie goryczkowate uczucia. Chociaż w zasadzie mówiąc, wiele o tym wyjaśnię, że warto tworzyć naprawdę taką, no, kobiecą muzykę z skrytymi, że tak powiem, odniesieniami. A teraz będzie sam Sir Paul McCartney teraz grał, no, w dosyć dziwny sposób, bo wydał on ostatnio swoją płytę The Boys of Dunagon Lane, bazującą na jego wspomnieniach z czasów młodości, kiedy on dorastał w swojej rodzinie w Liverpoolu, spotykał się z kolegami, zaprzyjaźniał się, uprawiał pierwsze miłości, no i też należąc do samej słynnej czwórki, robił różne dziwaczne rzeczy, zwłaszcza że powiem szczerze, że jednak jego opus magnum moim zdaniem jest to płyta Ram, jako taki, że tak powiem, wyznacznik tego wszystkiego, co Paul McCartney nazywa czymś dziwnym, ale zarazem takim melodyjnym. No to sam początek tej płyty jest bardzo dziwaczny z tego prostego względu, że no, jesteśmy tu zaskoczeni nieco taką postpunkową mową na początku, a później no się rozbija to wszystko, jakieś no niezagrane bębny, czy też niedograne takie suspensy. Zresztą to troszeczkę Hitchcock w kilku minutach odtworzone, ale całkiem nawet przyjemne, dlatego sobie posłuchajmy As You Like That.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

sami przyznajcie, to w ogóle prawie że brzmi jak początek płyty REM, dosłownie. I to w dodatku pisze to 84-letni facet, który no, tworzył największą grupę wszechczasów i no, stworzył coś tak niebywałego, co no, na poprzednich płytach typu tam Egypt Station czy też McCartney 3 nawet się to nie udało, a tu proszę. No, The Boys of Dunagon Lane, Sir Paul McCartney całe na biało wchodzi i rozwala wszystko. No to jest przyjemne, powiedzmy. Taka wariackość kontrolowana dobrze nam wszystkim robi. No fanem takiej wariackości kontrolowanej też w pewnym sensie był niejaki Frank Zappa, który też mówił o tym, że muzyka może być takim tchnieniem mocnym jak powiew świeżego wiatru czy coś takiego on mówił. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że bardziej traktował to, że muzyka może być jak no taka zabawka, którą można jakoś łatwo nakręcić i samo to płynie, bo tych duchowych spadkobierców samego Franka Zappy jest sporo, w tym także jednego gościa, którego znalazłem pod nazwiskiem i imieniem Anthony Garone. To jest gitarzysta, gość, który tworzy kanał na YouTube Make World Music, w którym oczywiście no, tworzy dziwną muzykę, ale też objaśnia tak szczegółowo różne albumy krok po kroku i przede wszystkim też różne partie gitarowe tak rozlegle, że on oczywiście też w pewnym sensie sam rozgrywał różne ciekawe, że tak powiem, utwory na własną rękę. Współpracował z takimi sławami jak słynny Robert Fripp m.in., czy też Steve Vai albo Mike Kennelly, czyli spore grono, że tak powiem, się do niego dokoptowało. On na tym albumie oczywiście nie gra sam, co później to jakoś to wyjaśnił. Natomiast posłuchajmy sobie gdzieś tak dwupaku złożonego oczywiście z dwóch utworów, jakimi są m.in. Breaks i My Garden. To właśnie z nowo wydanej płyty OK, But Why?

Coś myślę, że będę musiał kiedyś odwiedzić kanał Antonego na YouTube, bo wiele takich ciekawych kwiatków na pewno gitarowych jest. A w utworach Breaks wzięli udział na bębnach Morgan Egren, na basie grał Michael Manring oraz na puzonie chyba Paul Hanson. Natomiast w utworze My Garden na bębnach grał Owen Duke, a na wokalu brat prawdopodobnie samego Antonego, czyli albo nie, po prostu sam Tony Garon. Boże, ja się nie mogłem tutaj połapać w tym, bo zdrobnienia tutaj w języku angielskim niektórych amerykańskich, że tak powiem, imion typu tam Antoni jako Anthony, czyli można mówić na to Tony, czy też Ant, mnie troszeczkę zbijają z tropu, więc mogę źle doczytać, ale sam Antony też potrafi śpiewać, co zresztą słyszeliście. OK, But Why to jest jego nowa płyta, polecam oczywiście Bandcamp oficjalny i jego profil na YouTube przede wszystkim, żebyście mogli się dowiedzieć, co myśli o dzisiejszej muzyce, nie tylko progresywnej, sam Tony. Skoro mowa tutaj o bardzo ciekawych artystkach, czy nowych artystach, zamienne to jest oczywiście, ale tutaj mówię o artystkach nie bez przypadku, dlatego że portugalska, brazylijska piosenkarka Clau Anis wydała swój nowy album. Odkryłem ją bardzo niedawno, więc można byłoby powiedzieć, że jednak troszeczkę takich ciemniejszych brzmień mi brakowało, jeśli chodzi o takie latinoamerykańskie odniesienia, ale tu mamy właśnie jeden z, można by powiedzieć, utworów promujących jej nową płytę, czyli Misha Casa Ardeno Emnim, nagranym wspólnie z Ayo Lemos. I oczywiście, żeby to też unaocznić, to po portugalsku oznacza, że we mnie mój dom płonie, albo mój dom płonie w nim. Nie jestem specjalistą od portugalskiego, przetłumaczyłem to z pomocą DeepL, ale być może to pierwsze tłumaczenie jest bardziej wiarygodne, więc zresztą nacieszmy się tą mową portugalską w najpiękniejszym tego słowa wydaniu.

Dosyć oryginalne trip-hopowe brzmienia prosto z tej części świata. Klau Anis wraz ze swoją nową płytą, też dostępną na Bandcampie. Zresztą polecam wam wszystko, co oczywiście usłyszycie u mnie w Narcyście, na ich profilach, gdziekolwiek to możliwe, chociaż tylko Bandcamp się dla mnie liczy, po Spotify czy inne takie, no wiecie, niby ich za bardzo nie szanuję, ale one są jednak potrzebne, więc no... Mam nadzieję, że kiedyś może się w takie utwory zaopatrzycie. Mam taką nadzieję, bo nie liczę na to, że od razu odpalicie sobie dany serwis streamingowy i zapiszecie to w swoich ulubionych. Nie, nie, to po prostu jest kwestia czasu, żeby jakoś się dokładnie w to słuchać jeszcze bardziej. Skoro mowa tutaj o też, można by powiedzieć, projektach, o których kompletnie nie miałem pojęcia, że są one z Polski, dlatego że posłuchałem sobie gdzieś na początku tego roku singla z nadchodzącej płyty zespołu Chair, When I Walk, i miałem takie odczucie, że to nie jest polski zespół, a tu się nagle okazuje, że chłopaki należą do wydawnictwa Tygrysy Records, zarządzanego przez Błażeja Króla, który ostatnio zdobył Fryderyka za swój album. No i można byłoby powiedzieć, że chłopaki dosyć są takimi oryginałami, jeśli chodzi o taką scenę polską alternatywną, bo są poprzepierani w stroje takich pierotów, czy nawet można by powiedzieć cyrkuśników z samych początków sztuki cyrkowej, gdzieś tak XVIII-XIX wieku, zależy jak to ujmując, czy też takich naprawdę no, dworzan średniowiecznych, o, można byłoby inaczej tak nazwać, takich małych stańczyków, którzy grają muzykę dosyć nietypową, występowali, no można by powiedzieć, pod swoim szyldem jako Chair w wielu programach telewizyjnych, tam w Mam Talent, w TVN, tudzież w Must Be The Music w Polsacie. Matko, jak ja dawno tego nie oglądałem, a kiedyś byłem zawziętym fanem samego MPT, tylko no teraz jakoś z tym składem jurorskim, który jakoś mi nie do końca pasuje, nie chce mi się tego oglądać. No ale chłopaki wytworzyli sobie dosyć własny autorski image, z którego wyrósł nowy album, czy nawet debiut ich Pleonazm, którego, że tak powiem, fragmenty usłyszycie teraz. When I Walk, jako oczywiście ten główny singiel, oraz Learned From TV.

Brzmi to trochę ten wokal jakby wzięty z Briana Molko, a troszeczkę stylistyka The Talking Heads. No to można by byłoby powiedzieć, że chłopaki z Poznania, a takimi są członkowie zespołu Cher, potrafią naprawdę nieźle dogrzać. Może kiedyś uda się ich zaprosić do Narcysty? Miejmy nadzieję. Tymczasem polecam oczywiście wam samą płytę Pleonasm, pełną nabakowaną tychże nieoczywistości dźwiękowych. No, zwłaszcza oprócz tego, że za pierwszym razem myślałem, że to jest jakiś liverpoolski zespół, a tu okazuje się, że nie, że chłopaki jednak są z Poznania. Ot taka ciekawostka troszeczkę. O, przepraszam, bo tutaj próbowałem odciągnąć tu mój telefon od skrzypienia, ale niestety no... Wiecie, jak to jest. Mam trudności z tym, żeby jakoś robić notatki przedwcześnie, dlatego na szybko muszę korzystać z telefonu. I tak mi brzęczy pod uchem. Będzie to jeden z najdłuższych utworów Narcyście, jaki do tej pory zagrałem, bo z okazji pewnego jubileuszu, którego, że tak powiem, chciałem, żeby został zaprezentowany, zainspirowałem się pewnym artykułem dostępnym na stronie agencji Associated Press na temat tego, jak utwór Zombie, pochodzącego właściwie z albumu Feli Kutiego, który oczywiście wraz z pewnym kontekstem się on pojawił na swoim tytułowym krążku. Otóż 50 lat temu, dokładnie w 1976 roku, doszło do protestów zbrojnych przeciwko huncie wojskowej w Nigerii, która no, w pewnym sensie próbowała jakoś stłumić demokratyczne siły opozycyjne. Ze strony no, wielu, że tak powiem, działaczy, także i wtedy młodego jeszcze Yunusy Jału wraz ze swoimi kolegami, którzy próbowali jakoś obalić obecną, że tak powiem, huntę. I w pewnym sensie tuż potem, jak doszło do odzyskania niepodległości przez no, władze takowe no, dosyć autokratyczne ze strony Brytyjczyków w 1960 roku, no to wtedy jakoś można byłoby powiedzieć, rozszerzała się ta fala nienawiści czy też zgorszenia na ulicach Abui i innych miast Nigerii. W ten sposób jakoś Fela Kuti ostatecznie próbował się z tym rozprawić za pomocą swojej muzyki i swojego talentu, tworząc utwór dotyczący właśnie tego wszystkiego, że zombie nie wiedzą gdzie iść, poza tym jeśli powiesz, że mają gdzieś iść i nie myślą o niczym, a poza tym jeśli powiesz, że jeśli myślą, to oni pomyślą wtedy. Właśnie tak brzmi pokrótce polskie tłumaczenie takie ode mnie z głowy. No i teraz pod sam koniec tejże audycji będę mógł w stanie wam go zaprezentować po dobrych 50 latach. Dziękuję wam bardzo od razu za to, że byliście ze mną do końca. No i przy okazji pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu mnie nie ma, a jeśli za 2 tygodnie coś się zdarzy, to na pewno Narcysta znów będzie. Dziękuję wam bardzo, Adam Pachołek. Trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje. Tak nazywa się ten program i prezentujemy płyty wydane przez tą legendarną wytwórnię. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Freddiego McKaya, Picture on the Wall. Płyta pochodzi z roku 1971. To właśnie Prince Buster zapoczątkował karierę Freddiego McKaya w muzyce reggae w 1967 roku, wydając dwustronny singiel Giving You a Try Girl i Go On Girl, znany również jako Red Eye Girl. Ponieważ melodie nie przypadły mu do gustu, kolejnym krokiem było wypróbowanie Leslie Kong w Beverly's, nagrywającej pod pseudonimem Freddie McLean. Jego singiel Fine, Fine, Fine pokazuje, jak przyspiesza tempo rocksteady. To nietypowa produkcja Beverly'a z doskonałymi riffami instrumentów dętek i świetnymi harmoniami. Trzy świetne utwory z rzędu i ani jednego hitu, ale wystarczająco dużo świetnych piosenek i śpiewu, by przyciągnąć uwagę jego kolejnego producenta Duke'a Reeda. Pod nowym pseudonimem Treasure Boy stworzył dla Duke'a Reeda jeden z najbardziej pamiętnych, największych hitów ery rocksteady, Love is a Treasure. Muzyka reggae rozwija się dynamicznie, a ogromny sukces Love is a Treasure w 1967 roku był już dawno miniony. W 1971 roku. Jego następny ruch zaprowadza go do Brentford Road i Studio One, gdzie nagrał swój wielki hit Sweet Your Sour You. Właściwie wszystkie jego single w Studio One odnosiły sukces. Picture on the Wall i High School Dance to dwa pozostałe wielkie hity z 1971 roku. To, co wyróżniało Sweet You, Sour You, to tekst. Nie był to utwór, który mógłby pochodzić ze Stanów Zjednoczonych ani żadnego innego miejsca. Rhythm oczywiście pasował do tekstu. Powolne intro organowe, prawdopodobnie grane przez Jackie Me Too na dzikim Rhythmie. Po wielkim sukcesie w 1971 roku Freddie McKay odniósł jeszcze większy sukces z Cockstone, I'm a Free Man. Nie był wielkim hitem jak Sweet You, Sour You, ale nawet dziś pozostaje popularną piosenką. Studio One na początku lat 70. wciąż przyciągało schodzących artystów, chociaż Dynamics, Harry, Jay i Federal mieli lepsze studia, to raczej podążali za trendami niż je kreowali. Cockstone zawsze był gotowy dać komuś szansę, a ponieważ w okolicy grało kilku najlepszych muzyków szukających przełomu, trudno mu było nie stworzyć klasycznego albumu A Picture on the Wall Freddiego McKaya, który był kolejnym tego przykładem. To właśnie gotowość Cocksona do spróbowania czegoś nowego, dodania komuś szansy, jest kluczem do zrozumienia udanej kariery Freddiego McKaya w Studio One. Miało to związek z pojawieniem się Soul Defenders lub The Boys from Bog Walk, jak zwykł ich nazywać. W skład zespołu wchodzili Ja Privy na gitarze rytmicznej i prowadzącej, Val Whittaker na gitarze prowadzącej, Vin Morgan na perkusji, klawiszach i wokalu, Festus Walker na basie, Joseph Hill na instrumentach perkusyjnych, a także inni muzycy tacy jak Bobby Calfat na klawiszach, a nawet Ernest Ranglin na gitarze. Zespół ten doskonale uchwycił ciężkie korzenie tamtych czasów. Rhythmy były nie tylko wolne, ale i niezwykle bogate w faktury, a zazwyczaj zawierały naprawdę niesamowite aranżacje instrumentów dętych. Yep Rock Music Group, partner Studio One od 2016 roku, ponownie wydał Picture on the Wall w formie Deluxe Edition, zawierającej 24 utwory, w tym wiele nigdy wcześniej nie publikowanych na CD, a nie long playu. Do oryginalnych utworów z albumu dodano wersje alternatywne, rzadkości oraz rozszerzone remiksy, co z pewnością zachwyci wszystkich fanów Freddiego McKaya i miłośników Studio One. Picture on the Wall, utwór tytułowy, był oczywiście hitem i słusznie. Prosta historia obrazu, który kiedyś przyniósł mu tyle radości, a teraz przynosi mu tylko tyle bólu, którego nie może się pozbyć. Ten wspaniały utwór pokazuje, że Freddie McKay nie interesował się wyłącznie emocjami. Chodziło o to, co kryło się w cieniu interesującego go tematu, co potrafił tak dobrze przekazać. Kolejnym świetnym utworem jest You Are Not The Kind, który zawiera niesamowite aranżacje instrumentów dętych. Love is a Treasure, remake oryginału wykonany dla Duke'a Reeda w 1967 roku, był kolejnym wielkim hitem, a potem jest High School Dance, który również był bardzo popularnym utworem. Ich popularność na przestrzeni lat dała Coxonowi możliwość ponownego wydania i zremiksowania wielu z nich na przestrzeni lat. Oczywiście znalazły się wśród nich Picture on the Wall i Love is a Treasure, oba zawarte na tym albumie. Ponadto na płycie znajduje się single Drunken Sailor z 1971 roku, który został wydany na Jamajce przez wytwórnię Money Disc oraz w brytyjskim wydawnictwie Banana Juniora Lincolna. Single I Am a Free Man z 1972 roku również ukazał się nakładem wytwórni Money Disc, podobnie jak Golden Grey, znany również jako When I Am Grey oraz My True Love. Kolejnym świetnym dodatkiem jest rzadki jamajski mix singli Sweet You, Sour You. Naprawdę świetne utwory Freddiego McKaya nigdy nie zyskały takiego rozgłosu, jakiego potrzebowały, by wznieść go na wyższy poziom. Owszem, współpracował ze wszystkimi świetnymi producentami, ale miał bardzo mało okazji. Znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie może mieć ogromne znaczenie. Wokalista nie z własnej winy zawsze był nieco rozkojarzony. Mimo to z ponad 150 wydanymi singlami i 2 świetnymi albumami jego muzyka zawsze przypadnie do gustu miłośnikom najgłębszych korzennych brzmień z Jamajki. Ja jeszcze przedstawię utwory, jakie będą za chwilę nas tutaj łechtać po uszach. Picture on the Wall, You Are Not the Kind, Love is a Treasure, Father Will Cut You Off, So Long Forever, You Will Be Sorry, High School Dance, Slip Away, Old Joe, A Little Bit Will Do, Can't Go On, Watch Your Step. Freddie McKay, rok 1971, Picture on the Wall. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania w programie Na Żywo, gdzie przedstawiamy płyty koncertowe. I dzisiaj, i na dzisiaj wymyśliłem sobie, że przedstawię Wam płytę takiego jednego zespołu. Bardzo lubię ten zespół. Zespół nazywa się Danzig. Płyta pochodzi z roku 1992, a nazywa się Devil Songs Live USA 89. No i problem jest taki, że nigdzie nie znalazłem niczego na temat tego albumu, poza paroma notkami faktograficznymi, czyli spis utworów, kiedy to zostało nagrane, jaki to jest styl, etc. A to dlatego, że płyta jest bootlegiem, ale jest wrzucana czasem w oficjalne rejestry wydanych płyt przez zespół. Zespół się tej płyty nie odżegnuje, ale na przykład na różnych forach, w różnych sklepach internetowych ta płyta istnieje, ale jest napisane, że nie mogą jej sprzedawać. Makabra. Płyta została wydana w 1992 roku w Niemczech. No i to są, jak sama nazwa wskazuje, seria utworów nagranych podczas koncertów w Stanach Zjednoczonych w roku 1989. Dla tych, którzy nie wiedzą, co

to jest Danzig, no to, to informuje, że to amerykańska grupa heavy metalowa założona w 1987 roku przez Glena Danziga. Bardzo wdzięczne nazwisko. Gdańsk. Glen Gdańsk. Ten pan śpiewał wcześniej w grupie The Misfits, ale Danzig to jest inna jego para kaloszy. Zresztą bardzo udana. Fantastyczny wokal. Co ja tu dużo będę mówił? Posłuchajcie sobie, jak brzmi ten bootleg, bo o tym mówimy. Składa się na nią 16 utworów. Jezu, jestem dzisiaj totalnie niepozbierany. Tak, 16 utworów się na tą płytę składa. Oto one. Am I Demon, Twist of Cain, Mother, Soul on Fire, She Rides, London Dungeon, End of Time, 777, Time in Hell, To Walk the Night, Last Caress, The Hunter, Evil Think, Not of This World, When Death Had No Name, I'm Evil. I to wszystko. Ja tu widzę, że także wkradły się jakieś utwory grupy The Misfits. No to fajnie. Moim zdaniem bardzo udana płyta, mimo tego, że butlekowa, dlatego zespół się specjalnie od niej nie odżegnuje. Posłuchajmy sobie. Danzig, Devil Songs, Live USA 89, rok 1992. Takie to gadanie mi dzisiaj nie powychodziło najlepiej, ale najważniejsza jest muzyka.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli ex aequo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet. Piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins. Utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki, nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki, a teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o cztery pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

IRL w roku 96, to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38, tu dwa utwory, Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te, awans o 5 pozycji, a na miejscu, na tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80., a potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36, awans o 6 pozycji, ONA, Krzyczę, Jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny sment. Straszny sment ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście Graża T. Utwór Świerszcze. Jezu. Graża T. Graża T to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28 Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27 spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, tu też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Na miejscu 24 awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to jest, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22 awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc na pewno wiecie, jak to wszystko brzmiało. O Jezusie. I przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica. Until It Slips.

wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, Powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście, Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście, grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście, Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów, Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły, taki ze mnie Maxi Kaas, taki ze mnie Maxi Kaas.

0: Tak raczej łatwo, grubasa, łysy, stary, sztuczna szczęka, szkłek, dwa od piwa, dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem ja uraczam, żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

0: jestem zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mister Love, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, awans o 3 pozycje od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7 awans o 9 pozycji od 10 tygodni na liście Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór. To jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manks, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

Nie. Mieszkamy.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu, oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, to są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Macumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

Smith, go!

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bunkier na Gibraltarze to jeden z najbardziej znanych i strategicznie ważnych punktów obronnych z czasów międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Znajduje się on na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego na Gibraltarze, w miejscu znanym jako Europa Point. Bunkier został zbudowany w latach 30. XX wieku przez brytyjskie wojska w celu ochrony strategicznie ważnej cieśniny. Został on wykorzystany, kiedy to Gibraltar był kluczowym punktem obrony aliantów na południowym froncie. Bunkier miał bardzo mocną konstrukcję i był wyposażony w różne systemy obronne, takie jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Miał też system łączności, który umożliwiał szybką komunikację między różnymi punktami obrony. Po zakończeniu konfliktu bunkier został zamknięty i opuszczony, jednak w latach 90. XX wieku został on odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie zwiedzając bunkier można zobaczyć wiele oryginalnych elementów oraz wyposażenia, takich jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Jedną z ciekawych faktów związanych z bunkrem na Gibraltarze jest to, że brytyjska armia zamierzała zbudować drugi bunkier o nazwie Victoria II w pobliżu istniejącego już bunkra. Jednak budowa została przerwana prawdopodobnie po tym, jak dokopano się do szczątków Neandertalczyków, a konkretnie do trzech czaszek. Odkrycie to doprowadziło do zmiany planów i przerwania budowy bunkra, a wykopaliska były kontynuowane przez naukowców. Ostatecznie szczątki Neandertalczyków uznano za najstarsze pozostałości człowieka na terenie Gibraltaru. Miały one około 50 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ile są warte ostrzeżenia z waszych antywirusów? Pewien internauta otrzymał ostrzeżenie, że hakerzy mogli zhakować jego kamerę internetową. I poniżej przejdź na wersję premium, aby się zabezpieczyć. A teraz najlepsze. Jego komputer nawet nie ma kamerki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Extensive sets and solo.